jeżeli nie dopuścicie dziewczyn do przodu i będziecie tańczyć macho pogo, jest za ostro. Tutaj.